0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Krishna muzyka. Mi smo Best FM.
2: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.